Sawach ta, sawach ali. Kilah ihaw kin kaskikotemal na uchuch. Kara, rzohbalt namet atitlang el nakwach pam, 101.